kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim too much. Mi smo ful.

0: Ella Langley. He's choosing Texas, I can
1: tell. Radio Kapris.
2: Vročina, sonce, morje.
3: Poletje je zakon.

0: Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali. Solo in tu, oh, tu.